Allah teba mi hunge kibai lui kurab vafi adi teba mi hunge kibaga balikash kami vakan ekalaange den wodigen ve fahe teba mi hun kure ketteri sateka mi hun tibinama eurenge duisata mi hunge macha gadave ganave nete adi teba mi hun kure enhas mi hun tibinama eurenge dehas mi hunge macha gadave ganave nete Allah ge iznaya ekugai Allah wodigem bani kitterina ekugai.